tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
6: Nisko latają na razie słupki rtęci w Poznaniu, 7 stopni na termometrach. Jeszcze o 10 więcej będzie, ale to po południu. Do południa słonecznie, potem nieco mniej, ale wiatr spokojniejszy niż wczoraj. Na ulicach Poznania jeszcze nieduży ruch.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżone o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. A polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
8: Pokazali klasę!
9: Pięknie! Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
7: Usłyszał reporterski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
10: SK Poznań.
6: News. Natalia Krystek, przekroczenie limitu osób zarzuca organizatorom festiwalu Bittersweet Grupa Strona Czynna i składa zawiadomienie na policję. Zgodnie z decyzją prezydenta na imprezie mogło przebywać maksymalnie 40 tysięcy osób jednego dnia. Tymczasem Good Taste Production chwalił się prawie 150-tysięczną frekwencją w 3 dni. Firma tłumaczy, że ta liczba obejmuje także imprezy towarzyszące poza Cytadelą. Kolumna wozów strażackich przejedzie w sobotę ulicami gminy Komorniki. To z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach. Start o 11 w Łęczycy, finał na stadionie.
11: Jankes,
12: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: No i godzina 6. Dzień dobry, czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
14: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
13: A to pan już wygrał.
15: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
13: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: to jest koło 8 minut po godzinie 6. Kawa wjechała. Jest pięknie. My też wjeżdżamy w środę 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość gra na kodach, oszukuje. To jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również sorem.
1: No właśnie.
2: Zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Bo taki shake samego rana, pyszne.
1: Mój tata Margarita zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą. No i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty. Jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała. No na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji. No to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja
2: tak
1: myślę, że właśnie 1-0 dla niej. Bo mogła tak być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
1: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu!
4: Dobry.
0: Co to za spóźnianie się?
4: Spóźnienie.
0: O?
2: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was... Oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6.
1: Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa. Ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
1: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
0: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
1: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No
0: tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
18: Dziś w Poznaniu będzie dość ciepło, 19 stopni na termometrach przy wietrze słabszym niż wczoraj. To całkiem w porządku wynika, ale na razie chłodno, tylko 7 na plusie. Do południa sporo słońca, potem już mniej. A na ulicach Poznania powoli rozkręca się ruch.
16: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDkarlik.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam, planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: SK Sport News.
19: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama
22: i Wiktor.
23: W Radiu SK.
18: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
24: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
25: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
26: Zdecydowana przegrana. 550 za bak.

0: RTS-K, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne prasowanie.
2: Moja Dziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, można. Dzień dobry.
3: Ja coś czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera. Filipka piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Ekspresie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
1: To
2: prawda. Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20 swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
2: Bratku,
0: i później
2: ty powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja się doradzę, dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem. I nie odgadł, był pełen rodzynek.
1: Sernik.
3: Albo tak musiał jest, się jest. Przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno
3: albo
0: było, to
3: musiał
0: prawda.
3: Przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Ja z.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej, pomidorowa z ryżem, czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
4: No. Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
8: Powiedzieć, że dobra?
7: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
8: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
9: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci z elektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Anula.
2: Yeah, yeah.
3: Budzi w pół godziny.
0: Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
4: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
1: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny, a tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
4: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
1: W starczym, co ty gadasz, no?
4: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie, z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu się przy otwartym oknie nie słyszę samochodów.
2: To jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
4: Koguta ani takiego stworzenia typu kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
2: Konie budzą tak. Patataj.
4: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
1: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
4: Tak.
1: Super. Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, kawa to jest kwestia wyjścia z radia.
1: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są. Motyle latają.
4: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
4: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: Like, to nie lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe.
3: Kama i Wiktor. Radiu SK.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
21: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
2: Dzisiaj w Poznaniu podobna temperatura do wczorajszej, 18 stopni na termometrach po południu, ale wiatr słabszy, więc to odczucie temperatury powinno być przyjemniejsze. Na razie chłodno, tylko plus 7. Na ulicach Poznania zagęszcza się ruch, zwłaszcza w okolicach Ronda Śródka i na Głogowskiej.
24: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
1: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
0: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
0: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. I jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
5: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
6: SK Poznań News.
2: Natalia Krystek, Poznań bliżej wygrania wyścigu o amerykańską bazę wojskową niż Wrocław, wynika z analizy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jej treść ujawnił poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Poznań ma wygrywać położeniem i tym, że już gości żołnierzy USA.
26: Potrzebne jest 500 hektarów z możliwością rozszerzenia o 300.
2: Mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. Decyzja należy do Pentagonu lub Donalda Trumpa. Poznań rusza z kolejnymi płatnymi stażami dla studentów. Ma 87 miejsc, większość w Urzędzie Miasta. W 4 miesiące można zarobić ponad 7600 zł brutto.
6: Jankes!
27: Gama!
6: Gama!
27: I Wiktor!
6: W Radiu SK!
28: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
29: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie? Ona czy wy?
30: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
28: Ułamała.
31: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygrał u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 66 4 4 0 2 3 0 2.
28: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia. Cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: mamy... Chyba, że mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Brzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii. Daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Ja obrócę się, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: No nie ta miejscowość.
2: Sydney. Melbourne.
0: Ale oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia. Ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale. Jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, no jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami, no.
3: Przecież to wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes. Kama.
5: Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej, no to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Zapraszamy 664-402-302. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
2: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Kto przy telefonie?
3: Magda.
0: Jest Magda. Moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
5: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
4: Brawo!
3: Brawo!
5: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
3: Polsce się udało!
0: Po polsku, tak, bardzo dobrze!
5: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego, no!
4: A tak naprawdę mówi, szajsy.
0: Lećmy, auf Wiedersehen, lećmy z drugim, teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
5: Zarówno
3: kogo?
4: Lalkę kto napisał? Szkoła Prus. Się kłania. Kto?
3: Prus!
4: Dobra!
3: Prus.
4: Prusak.
1: Trzecie.
4: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
3: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
5: O, na przykład może
0: bardzo
5: być.
0: Ładnie.
5: Cieszmy się z małych rzeczy.
0: Ja lubię małą czarną kawkę za rano, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
5: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
3: Ten pierwszy.
5: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
0: Czyli Glapiński bardzo dobrze.
4: Zgadza się. Kto ci tyle złota da, co on?
1: Piąte.
0: Uwaga, piąte.
4: Skąd pochodzi waran?
0: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
4: No.
3: A jakaś podpowiedź?
4: Masz to w domu.
5: Tak jest, z szufladami.
3: Komoda?
5: Waran z komodo, ale już po czasie.
4: Niestety,
5: trzymaj się, Macia, wszystkiego dobrego.
0: Ale była dobra, była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
4: Halo, dzień dobry. Kto z nami? Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Mateusz.
5: Mateusz, co to jest komoda?
4: Skoro było komodo.
6: Komoda, no to jest mebel.
5: I ostatnie pytanie, siódme. Ostatnie sekundy.
4: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
6: Łyżką miesza się herbatkę.
5: Jesienią!
0: Jak mogłeś?
4: Przewrócił się na twarz.
0: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
5: Zaliczamy.
0: Sprawdzamy, war zalicza. War mówi tak, zaliczamy, był blisko.
5: Eskowe klapki, kubota, dzięki. Skarpetki, magazyn Eska Story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
6: Jeśnie!
5: Nią!
6: Wyczynią!
4: Ludzie kochani!
5: To spoko, kiedyś się nauczy.
4: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka, powiedzmy, taka sobie. Tak
2: no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło. Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ulepimy ci bałwana.
0: No chodź!
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Babiniec, twój ulubiony gabinet kosmetyczny w mieście. Pełen zakres usług kosmetycznych. Krysiewicza 3A, Poznań. W samym centrum miasta.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Czy powinienem studiować?
12: Powinieneś.
11: Logistykę?
12: No może.
11: Czy może zarządzanie?
12: Też.
11: Ale co mam wybrać?
12: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
13: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
14: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary, Wojskowa 4.
21: Poznań zakorkowane w kluczowych miejscach. Oczywiście Lechicka, Bałtycka, Wyszyńskiego, okolice Ronda Śródka, Ronda Rataje. Tutaj Jana Pawła II wygląda najgorzej. No i jeszcze Głogowska. W tych miejscach postoicie. Do 18 stopni dzisiaj na termometrach w Poznaniu.
19: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji

0: RMFFM. Sport News.
1: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą, a o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500. W Singapurze jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Mai idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Jankes,
4: Jankes,
3: Kama i Wiktor.
5: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
6: No
5: czekamy.
6: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
7: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
6: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
8: Zapraszamy na Eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na Eskowy Messenger.
5: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez jabłem?
8: Słuchaj, ty zawsze jesteś sernikiem. Pełen szczęścia.
5: I za dziś, za kilka chwil wjeżdżam tutaj sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
6: Pokażesz rodzynka? No to co? Instagram, tam zdjęcia.
5: Już
6: wasze
5: jestem?
6: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
5: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle rzeczywiście? Kama, dawaj do bikini.
2: No jest, okej.
0: Ostatni dzień lata i...
1: Gips i oczywiście Igo.
3: I dobrze. Dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
3: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, a na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają i rozdają swoje specjały.
0: Ojku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, wyjechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki, wszystko było.
3: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
3: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
1: Kto ich tam puścił?
3: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: No, za co?
3: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
3: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
9: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, drzem truskawkowy, malinowy lub z owocami leśnymi 280 gramów za 5,79. Wybierz Społem.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow, ale przestrzeń. Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
2: Tylko, że tego mieszkania jeszcze nie ma.
1: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
3: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń, węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem. Świeczuszka pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża, uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie, pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka nozel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25. muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać. No?
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No a jak? No to co to jak? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii? Znakomici!
0: Wszystko się znakomici
2: tak
0: zgadza. Bardzo dobrze.
2: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
2: jest
0: już?
2: Odpalamy naszą zabawę.
0: Co wy tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
2: bo
0: macie takie...
2: Bo jest znakomici!
0: Ostatnio byłem mesternikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to może widzicie? Być ciężko, naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sternikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
2: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
3: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
4: Jankes.
5: I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
2: Znakomici.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
13: Trwający remont na skrzyżowaniu Piątkowskiej i Alei Solidarności nie ułatwia życia kierowcom tutaj. W związku z tą sytuacją korkuje się m.in. ulica Niestachowska i w godzinach porannego szczytu to jest najmocniej odczuwalne. Na termometrach 18 stopni zobaczymy po południu, w tej chwili 8.
11: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
15: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
14: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Ceną diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
16: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
14: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
17: SK Poznań. News.
13: Natalia Krystek, na co dzień będzie szatnią, a w razie zagrożenia zmieni się w miejsce schronienia. Przy szkole podstawowej w Jerzykowie powstaje obiekt, w którym ukryć się będzie mogło 100 osób.
18: Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd.
13: Mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak. To pierwszy taki obiekt w kraju. Centrum Rozwoju Biznesu, Pawilon Włoski, Forum Afrykańskie, a poza tym ponad 60 wydarzeń, warsztatów i debat. Od dziś do piątku na MTP rusza Polagra, najstarsze targi branży spożywczej w Polsce. Zaplanowano bitwy kulinarne między topowymi kucharzami a influencerami.
0: Jankę z Kama.
3: Jankę z Kama.
10: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
19: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor Kama i nie wiadomo kto, bo Jankę cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
19: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
13: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem rzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
19: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
21: Jankes, moja podpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys w wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
20: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
19: On, dobra.
13: No, chciałam przypomnieć, że sernik to też on.
19: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być?

0: Jesteśmy moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik,
0: bo
2: gdyż sam się nim zaopiekowałem, musiałem wiele pracy włożyć w to, by go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupne. Co więc jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda?
0: Oczywiście.
2: To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, moja się ślinie.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem do tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
2: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest! Proszę!
2: Ale jakie były wytyczne?
1: Blacha,
2: wy tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha?
1: Jest
2: sernik?
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
3: Jankes.
0: I właśnie. Nosek.
2: I właśnie.
3: I Wiktor. W Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem jak ma się podpisać.
1: Tak jak my
2: w ogóle,
1: drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniesz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
2: Spróbuj.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem podgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mnie, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł
0: sernik do studia.
1: Smacznego, Kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika.
1: No,
3: ale słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na
1: jestem
3: naszym
1: onem.
3: Eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: O.
4: Yo.
0: Yo.
1: Yo.
0: I lubisz jeździć. Wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
0: O.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: ale
0: w Łodzi?
3: Zaraz sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
6: Nie.
1: Nie, okej, okay. Dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
7: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Ah. Dobra podpowiedź.
3: Najpierw zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
3: Inaczej.
1: Amatorem.
3: Jesteś takim samym
1: trochę
3: sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie.
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No, proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu taki wysoki? O. Mm-hmm. No ten, jak mu
0: no,
1: tam.
0: Który no, ten? No,
1: ten, co ostatnio wygrał taniec z gwiazdami w poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie. O.
3: Nie wiem, kto wygrał.
0: Nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad. Jakby nawet.
3: A, Bagi! O
0: jakby
3: Jezus,
0: zapytali
1: ja nie powiedziałem tego. Kama masz stratę.
0: To by nie poszło.
1: Dobra.
0: To tym myślamy, zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem, mam was.
1: Słuchajcie, wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe.
2: No.
1: Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany i pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę, to z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Uh-huh.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
12: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
11: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
12: Garnitury w dużych rozmiarach.
11: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
19: To będzie ciepły dzień w Poznaniu, 18 stopni na termometrach, przy czym będzie mniejszy wiatr i chyba trochę więcej słońca według synoptyków. Na ulicach Poznania cały czas ciasno, m.in. na Dolnej Wildzie, na Głogowskiej i w okolicach największych rond.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDkarlik.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: Zbliża się 8.30, to czas na Jaska News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
21: Jankes. Kama.
22: Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
22: Radio SK.
0: piosenki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
21: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
0: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
22: To może zmienimy teraz.
0: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu. Chcesz?

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem,
0: kim jest Jankes.
2: To się zaraz okaże, sprawdzimy. Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
3: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
2: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
3: Proszę bardzo, oto secik.
4: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
5: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte.
3: A.
4: Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie.
3: Raz.
4: Jesz kaktusy,
3: które nie kolcy. Mają kolców.
1: Dobrze powiedzieć, kolców.
6: Oraz?
1: Okej.
6: Chwała wielkiej ekipie.

0: Tak. Słowo ekipa jest kluczowe?
1: Nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
2: Bardzo ważne jest.
0: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu. No i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
1: Tak, ale to za mądre było. My prościej prosimy.
0: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? Uh-huh. On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
2: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
0: W ogóle ma koronę. Wiem, że on ma koronę ziemi. Był na tych wszystkich Mount Everestach i innych. Tam, nie wiem, na Śnieżce. No pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
2: I na Górce Szczęśliwickiej.
0: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
1: Zgadza się.
0: Wiedziałem.
1: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
0: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
2: Samego pokaż siebie mi. Teraz poznaj, pokaż słuchaj. No, patrz, o,
0: i to szczytowanie, że kiedyś...
2: Się.
1: No nie!
0: No, dobrze mi we włosach.
1: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
2: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
0: No, pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
15: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
16: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
17: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
18: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
19: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
8: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
20: I po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy? Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa.
1: Kaloryfer.
0: Meteorologia.
1: Kaloryfer.
0: Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
3: W 1914 roku?
1: Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
3: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
3: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
3: Cisza przed burzą.
1: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
4: Ale teraz będzie upalnie.
1: Łap to.
4: Dawaj.
3: O, kama, dawaj.
1: I co?
3: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Głośnosza, czyli Sanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie znamy godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, bo no to może ale chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To no prawda, ale ja, Kama, ja mam propozycję. No. Już my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
3: Dawaj,
0: Wiktor,
3: dawaj,
0: żyje
3: dawaj,
0: tym, Wiktor żyje tym od tygodnia.
1: Dawaj go tu, dawaj go tu, dawaj go tu. Uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę.
1: 1.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto. Pozdrawiamy.
1: To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
17: Korkowo teraz na drodze Dębińskiej, również na Wyszyńskiego przed przebudową mostu. Niestachowska się przytyka i Hetmańska przed skrzyżowaniem z Rejmonta. W tej chwili 11 stopni na termometrach, w sumie dzisiaj 18. Do południa możliwe większe przejaśnienia.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Minęła 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, mieszkańcy są w szoku.
22: Naprawdę, w szoku jestem.
23: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
22: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
21: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało, to dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez lewego wprowadziła w błąd.
24: Ja popełniłem błąd, niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
25: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
21: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
20: SK Poznań News.
17: Natalia Krystek, PDBS chce zmniejszyć liczbę parkingów na nowo budowanych osiedlach na Naramowicach Wschodnich. Radny osiedla Jakub Czaja krytykuje pomysł.
26: Musimy najpierw mieć możliwości do tego.
17: I wskazuje, że transport publiczny w tej części Poznania jest za słabo rozwinięty. W piątek 20. edycja Nocy Naukowców. Swoje drzwi otworzą prawie wszystkie uczelnie publiczne w Poznaniu.
27: Zdrowa żywność, zdrowe rolnictwo, to wszystko w tych wykładach i warsztatach wybrzmiewa.
17: Mówi Iwona Cieślik z Uniwersytetu Przyrodniczego. Na część wydarzeń obowiązują zapisy.
28: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
6: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
7: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
6: hotelwloski.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
15: I po reklamie.

Bomb, My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy z założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Musicie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu SK to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Co prawda będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
7: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
18: I po reklamie.

0: Heaven, Easy Bizu, All of Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze, niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
5: Ciao! Przyjechałem do Poznania. Spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
6: Powiedzieć, że dobra?
5: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi.
7: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka. Ulica Lechicka 101. Poznań.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
10: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
11: Budome Market, podłogi, drzwi.
12: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
13: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
14: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
15: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
16: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: W tej chwili w Poznaniu ruch standardowy. Postoicie na podwalu do Ronda Śródka, na Krzywoustego do Ronda Kaponiera, również na Jana Pawła II. No i jeszcze na Hetmańskiej, tutaj jeszcze większy korek i do Głogowskiej, i do Rejmonta. Do 18 stopni na termometrach, pochmurno z przejaśnieniami.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest 10:00, zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
6: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
1: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
19: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
1: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
23: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
1: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
24: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w kamizelki zabezpieczające ratowników medycznych. Do stacji w regionie rozwoziło je konińskie pogotowie.
25: Myślę, że w zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
0: Mówił Robert Mazurek z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Ministerstwo wydało na to około 600 tysięcy złotych. Do 2 października potrwają prace torowe w rejonie Ronda Kaponiera. Remont wydłużył się o tydzień przez dodatkowe roboty przy ścieżce rowerowej i podziemnych kablach. Dzień później ekipy przeniosą się w stronę Mostu Teatralnego, gdzie wymieniane będą zwrotnice.
26: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. To za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka. Więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu. I w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś? Jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temper City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
5: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotelwloski.pl.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
15: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
14: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
15: Garnitury w dużych rozmiarach.
14: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
4: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
5: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotelwloski.pl.
17: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w Esce trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

0: Rain.pl, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to już za chwilę u nas.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z

0: Caprel Car. Prosto i ekologicznie.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90-100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
4: Wow, ale przestrzeń. Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
5: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
4: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
6: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Passenger od Aleksa Woryna tuż przed godziną 11. Z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa, albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy. I o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bletka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Babiniec. Twój ulubiony gabinet kosmetyczny w mieście. Pełen zakres usług kosmetycznych. Krysiewicza 3A, Poznań. W samym centrum miasta.
4: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
5: Czy powinienem studiować?
6: Powinieneś.
5: Logistykę?
6: No może.
5: Czy może zarządzanie?
6: Też.
5: Ale co mam wybrać?
6: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
7: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
13: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
0: Poza większymi stałymi remontami dzisiaj drogowcy pracują na Dniestrzańskiej, Wejherowskiej, Dąbrowskiego, Kruszwickiej, Mogileńskiej, Czekalskiej, przypadku Wierzbowej i Garbarach. Na termometrach do 18 stopni dzisiaj miało być słonecznie, ale chmury nie chcą odpuścić. Wiatr dziś sporo słabszy niż wczoraj.
24: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
2: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
3: Czasami oczywiście wygramy z grywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym. I jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
1: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
23: SK Poznań. News.
0: Natalia Krystek, dom tramwajarza po remoncie. Kulturalne Centrum Mierzyc odnowiono z zewnątrz i w środku. W budynku zamontowano także windę.
4: Myślę, że na wszystkich robi wrażenie.
0: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Remont kosztował 10 milionów złotych. Kolejna edycja Smaków Regionów już w ten weekend. Na gości czekają potrawy z całej Wielkopolski, ale też z innych województw. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, mówi dyrektor targów Robert Mancina.
19: W piekarence dzieci będą mogły własnymi rączkami przygotować swoje wypieki.
0: Start tuż po Polakrze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
22: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto. Nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid LAROI i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin Van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam od ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami.
1: Radio SK. Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na invest.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie.

Nowość od tych panów. Tempo City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
2: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
3: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat i ty

0: tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem.
1: A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
2: I po reklamie.

0: tym brzmieniu wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie? Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które, jak wiadomo, mogłoby być bardziej mailem. Michu Sapkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
11: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
13: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
17: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Dziś maksymalnie 18 stopni na termometrach w Poznaniu. To nie jest słoneczny dzień, ale nie jest też aż tak wietrzny jak wczoraj. Na słupkach w tej chwili 14. Ulice Poznania wyglądają nie najgorzej. Królowej Jadwigi miejscami się przykorkowuje i Matei, a także Rondo Caponiera.
16: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYD Karlik.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I Like, a później I Don't Like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? Trochę się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No bo dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
3: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
4: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
9: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
10: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
9: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
11: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
12: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest. Hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
15: I po reklamie.

Post Malone i Swell i drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Czy powinienem studiować?
7: Powinieneś.
6: Logistykę?
7: No może.
6: Czy może zarządzanie?
7: Też.
6: Ale co mam wybrać?
7: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
8: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
14: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
17: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan PZ i Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Babiniec, twój ulubiony gabinet kosmetyczny w mieście. Pełen zakres usług kosmetycznych. Krysiewicza 3A, Poznań. W samym centrum miasta.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Dacia, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Dacia podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
12: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
15: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
16: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
17: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
18: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
19: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, dżem truskawkowy, malinowy lub z owocami leśnymi 280 gramów za 5,79. Wybierz Społem.
22: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
25: Korki w tradycyjnych o tej godzinie miejscach, czyli na Lechickiej od Umultowskiej do Murawy, na skrzyżowaniu Rejmonta z Hetmańską, na dojazdach do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, a także na Roosevelta w obu kierunkach. Przeplatanka chmur i słońca, a to wszystko przy 16 stopniach.
23: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
2: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
0: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Na przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
3: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
4: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
0: No, turbany trafią między innymi do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
7: SK Poznań. News.
25: Bartek Kujewski. Niebezpieczne znalezisko przy Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Podczas prac ziemnych na terenie zielonym pracownicy wykopali minę przeciwpancerną. Rejon znaleziska zabezpieczają policjanci, którzy czekają na przyjazd saperów. Nikt nie został ewakuowany. A Poznań walczy o zlokalizowanie w swojej okolicy wielkiej amerykańskiej bazy wojskowej. Zdaniem władz miasta Poznań to najbardziej optymalna lokalizacja.
22: Potrzebne jest 500 hektarów z możliwością rozszerzenia o 300.
25: Mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. Decyzja o lokalizacji bazy należeć będzie do Pentagonu lub Donalda Trumpa.
26: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, my body isn't ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SK muzycznie lato przedłużamy. Jonathan PZ i Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od solitej korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
11: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
10: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
11: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
10: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
12: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
13: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: I po reklamie.

Hity na czasie w Radiu SK, Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało, mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: maili, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Kung City of Heroes London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
15: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
18: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
17: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
18: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
17: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
18: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
19: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: I po reklamie.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, She Doesn't Mind w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
8: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
9: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
8: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
9: Garnitury w dużych rozmiarach.
8: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
13: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
12: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
14: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
15: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co sprawdzasz, tato?
20: A przelew z pensją.
19: Tak, co miesiąc?
20: Co miesiąc.
19: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
20: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
21: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
23: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary, Wojskowa 4.
24: Po kolizyjnych utrudnień możecie doświadczyć jeszcze na Garbarach przy skrzyżowaniu z Północną. Poza tym korki na Matejki przed Grunwaldzką, na Przybyszewskiego przed Bukowską i na dojazdach do Ronda Rataje. Wiatr z godziny na godzinę traci na sile, sporo chmur i wysokie ciśnienie.
22: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim. Poderwano myśliwca, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
2: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierć.
0: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
3: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
0: Wyrok jest prawomocny, obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
4: SK Poznań. News.
24: Bartek Pojewski. Lek na cukrzycę typu pierwszego pomaga pacjentom w szpitalu imienia Karola Jąszera w Poznaniu. Pierwsze wyniki są obiecujące.
21: Bardzo pozytywnie ten lek działa na te komórki beta, że one są w dobrej formie po podaniu tego leku.
24: Których zachowanie jest kluczowe w hamowaniu choroby, mówi dr Elżbieta Niechcią. Do końca roku trwa rekrutacja dla pacjentów w wieku od 5 do 18 lat. Ponad 26 milionów złotych będzie kosztować budowa nowego archiwum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Moraskum. W obiekcie powstaną nowoczesne magazyny na archiwalne zbiory, specjalistyczne pracownie oraz sale wykładowe.
25: I Damiano Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McNown również Tame Impala się zdarzy. Na początek This is what you came for, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominam o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentu w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
7: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
6: Hotelwloski.pl.
8: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl.

Money, Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni, przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: Top Low na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. My oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
10: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
11: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
10: Hotelwloski.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2020.

0: 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK to nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Koroście razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
21: Dłużej może wam zająć przejazd Polską przed Bukowską, to po kolizji w tym miejscu. Spory ruch też już na Niestachowskiej i Świętego Wawrzyńca do krzyżówki tych ulic. No i podobna sytuacja na Podwalu, Chlonda do Bałtyckiej, Dymka do Piwnej i na Jana Pawła. Bez deszczu dziś i 16 stopni.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską, armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
3: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
2: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
22: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turoś we wszystkich szkołach.
2: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
23: SK Poznań. News.
21: Bartek Kujewski. Poznań planuje pożyczkę na dalszy rozwój miejskiego transportu oraz remonty torowisk. Prezydent Jacek Jaśkowiak uspokaja i zapewnia, że finanse miasta są bezpieczne.
24: To jest kwestia dalszego rozwijania miasta.
21: Według prezydenta Poznań ma 5-krotnie mniejsze zadłużenie niż Kraków. PTBS chce zmniejszyć liczbę parkingów na nowo budowanych osiedlach na Naramowicach Wschodnich. Radny osiedla Jakub Czaja krytykuje ten pomysł.
25: Musimy najpierw mieć możliwości do tego.
21: Wskazując, że transport publiczny w tej części Poznania jest za słabo rozwinięty.
26: Tańca i koroście.
27: Sońca i koroście.
26: Czyli ESK w Radiu ESK.
28: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję ESK po raz pierwszy.
0: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy, właściwie,
28: czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że ci to rozpraszam.
0: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
28: A właściwie powiedz.
0: Dziękuję.
28: No dobrze.
0: ESK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Bolsa i Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę Państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią. No
0: tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem to powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no,
0: muzyką. Robimy to muzyką.
1: Muzyką.
0: No. I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest Orła cień.
0: Nie, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo, za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato, niech to

0: Stanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za podanie piosenek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji. W
0: słowach pomyliłeś się dwa razy. Dobra, ja cicho, tego dosyć. Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę, ostatni dzień lata.
2: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
2: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
2: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
2: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
2: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A wiesz, ja bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
2: To znaczy, żeby...
0: No, w tym roku.
2: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
2: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił.
0: Tak, ten, no.
2: No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
2: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
3: Ale ładnie.
4: Reklama. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
11: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
13: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
14: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
15: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
14: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
15: Garnitury w dużych rozmiarach.
14: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
18: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
17: Hotelwloski.pl.
19: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Dużo rzeczy zaczyna się w SK. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć Aniu.
1: Halo Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, starczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą 8-latka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Granie dostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą 8-latka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój. Aha.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? Okay? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej? Okay?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego
3: Dziękuję.
1: Dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Okay? Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra. Trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
2: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
2: A artysta wiesz, jak się nazywa?
0: Jak?
2: Artiomas.
0: Wow, naprawdę.
2: No, tak się wymawia, wiesz? A ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak bym powiedział, no.
2: A, bo sam jesteś Artemas.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
5: Czy powinienem studiować?
6: Powinieneś.
5: Logistykę?
6: No może.
5: Czy może zarządzanie?
6: Też.
5: Ale co mam wybrać?
6: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
7: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach. Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
11: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
12: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
11: Hotelwloski.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
0: No, no, no.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przećwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszej dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę, po newsach w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
8: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
9: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
10: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
11: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary, Wojskowa 4.
4: Wydłuża się korek na S11 od Kobylnik w stronę Wrocławia. W Poznaniu bardzo powoli obecnie na Hetmańskiej do ronda Starołęka, na Przybyszewskiego do Bukowskiej, no i kolizję mamy na Świętego Wawrzyńca i na Niestachowskiej. Dziś dobry dzień na sport po południu, lekki już wiatr i coraz więcej słońca.
2: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDkarlik.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
6: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
5: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
7: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę, resztę zobowiązań, o przeżycie. To jest dramat.
5: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
1: SK Poznań. Sport.
4: Bartek Kujewski. Na ten mecz koszykarki z Poznania czekały prawie 50 lat. NEAZS Politechnika Poznań dziś zmierzy się na wyjeździe z mistrzyniami Litwy zespołem Kirbikstis w ramach pierwszej rundy kwalifikacji Euroligi. To najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe w Europie. Początek meczu o 18:00. A już w ten weekend na torze Poznań odbędą się finały driftingowych mistrzostw Polski. W sobotę kierowcy zmierzą się w kwalifikacjach, a w niedzielę walki w parach, które wyłonią zwycięzców rundy. Mamy bilety na to wydarzenie, możecie się po nie zgłaszać na Messenger SK Poznań News.
1: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
8: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
9: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na eskowym messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w SK.

0: Whatever turns you on w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu Esca.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, witam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem, na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkty dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria, a potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy, zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś czego nie słychać.
2: Cyrk.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać. Słychać, jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę. No. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. Right. 2-2, Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry,
4: dzień
0: poproszę
4: dobry,
0: ciastka.
4: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni. Na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz. Ale to takie, to moje
0: sypialni, życie, prawda? To jest twoje życie. My nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje. Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
19: Tu urodzą się mistrzowie zabawy.
20: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
21: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
22: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja.
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
27: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja doskonale wiem. Za 99 dni... Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy w tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak co byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. I kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać.
1: To też jest jakiś plan. Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: taki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
1: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz? Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko boska, co ja teraz zrobię?
2: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, no, ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O, właśnie.
2: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami.
2: Znaczy, nie chcę cię strażyć, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i

0: Poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
1: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś
0: tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
4: Dłuższa podróż niż zwykle to nie tytuł nowej książki podróżniczej, a rzeczywistość na Królowej Jadwigi do Ronda Rataje. Podobną publikację można zatytułować kierowcom na Przybyszewskiego, Jana Pawła i na Lutyckiej. Ci z centrum też pewnie by po nią sięgnęli. Do końca dnia pogodnie i co najważniejsze bez deszczu.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
20: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
17: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4 tysiące złotych.
21: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 złotych.
22: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
17: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
23: SK Poznań News.
4: Bartek Ujewski. Całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w zabezpieczające kamizelki. W naszym regionie rozwoziło je pogotowie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
24: W zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
4: Mówi Robert Mazurek z centrum. Ministerstwo wydało na nie około 600 tysięcy złotych. Kolejna edycja Smaków Regionu już w ten weekend. Na gości czekają potrawy z całej Polski. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, mówi dyrektor targów Robert Męcina.
25: Dzieci będą mogły własnymi rączkami przygotować swoje wypieki.
4: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
23: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
0: Michael Jordan.
1: Akurat. Michael Jackson. Michael Jordan, oczywiście.
0: Mój ulubiony sportowiec.
1: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
0: Na pewno nie ze względu na kolor skóry, nie idziemy w tę stronę.
1: Dawid Podsiadło, już za moment w Radiu SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni. Pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. I jeszcze, ona jest dość pojemna,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak.
0: A po co?
1: Na przykład, żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra. No, okay.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Paradoksalnie.
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupiłbym baterię albo dwie Achtungów takich czarnych. Poblał mnie benzyną. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz.
1: Będzie lepiej dla wszystkich. Mówię o przyszłym roku.

0: końca. To jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc. Ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: To też dziwniejsze pytanie niż moje córki. Aha. A jedna jeszcze nawet nie mówi. Aha. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Poczekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobry cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
7: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
11: Powiedzieć, że dobra?
10: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
11: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Fonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Fonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek. Wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak.
0: Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No. Jak to policzmy?
0: Cię.
1: Czyli?
0: No. The kisses of the sun.

0: nauczycielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest żądną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, nie wiem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie. Najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
8: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Con calma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Con calma będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi. Śmiało.
0: Nie, dziękujemy.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
17: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
18: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
17: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
18: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
24: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Wy to już pewnie wcześniej wyłapaliście, a do mnie dopiero teraz dotarło, że dziś przecież pierwszy dzień jesieni. Jeśli tak ma wyglądać pogoda o tej porze roku, to jestem za. Jutro niestety w prognozach deszcz i 14 stopni, no a korki w tym momencie jeszcze na Moście Przemysła, Lechickiej i na Warszawskiej.
23: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowani instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
2: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
1: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 groszy za litr, a diesel 9,30.
3: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: SK Sport News.
1: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19 do 12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
3: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: SK Poznań. News.
5: Bartek Łojewski, gang Borusia, stał za porwaniem Andrzeja Dziamskiego. Do sprawy sprzed 25 lat wrócili śledczy z policyjnego Archiwum X.
25: Został zatrzymany lider tej grupy, Michał B. Usłyszał zarzuty.
5: Mówi Andrzej Borowiak z policji. Łącznie zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 4 członków gangu. Grozi im dożywocie. Ponad 4 miliony przejazdów na rowerach i niemal 39-stopniowy rekordowy upał. Poznańscy urzędnicy podsumowali lato. Przez wakacje wypożyczono 350 tysięcy książek, a miejskie kąpieliska odwiedziło ponad 75 tysięcy osób.
26: Imprezka! Imprezka! No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive, a SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki, Majko. Dzisiaj SK od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz... Właśnie, o, ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama.
2: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
3: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
4: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
5: Powiedzieć, że dobra?
4: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
6: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
7: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
8: Nie kupiłam, zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
9: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
10: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol. Najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
12: Budome Market, podłogi, drzwi.
13: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
14: ludzkie szczątki
13: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
14: Tajemnica, której nie da się zatopić.
13: Już w księgarniach.
15: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
18: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
3: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: I po reklamie.

0: Livka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy powinienem studiować?
8: Powinieneś.
7: Logistykę?
8: No może.
7: Czy może zarządzanie?
8: Też.
7: Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Wow, ale przestrzeń. Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
11: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
10: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
11: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
12: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
13: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
14: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
17: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
19: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
20: I po reklamie.
21: Poznań na czasie.
22: Bartek Łojewski i tym razem coś dla łasuchów. Kolejna edycja najsmaczniejszych targów w Polsce już w ten weekend na MTP. Smaki regionów to wydarzenie, podczas którego spotykają się producenci z różnych zakątków kraju, ale i Europy, by podzielić się tym, co najlepsze, naturalną żywnością, regionalnymi specjałami, tradycjami kulinarnymi i historiami ukrytymi w smakach. Wydarzenie zaczyna się w piątek o 10 i potrwa do niedzieli do 17.
23: Muzyką się żyje.
24: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową, na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
0: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić, lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
24: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Imprezka.
24: I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya. Także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą. Minuta po 19:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: RMFK Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz tak dla odmiany mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopadą.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Piszeni, że tamponie przespanych nocach. A, mój cię.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: Przed chwilą Taco Hemingway pytał, gdzie lato? No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie, a teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
2: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
10: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
10: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
14: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
15: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Stresujesz się decyzją o studiach?
20: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze,
4: Ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było. Przez cały wieczór nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili, albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my, faceci, na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi. Nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

Sanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy: da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
12: Czy powinienem studiować?
13: Powinieneś.
12: Logistykę?
13: No może.
12: Czy może zarządzanie?
13: Też.
12: Ale co mam wybrać?
13: Nie wiem, jestem Twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
14: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
15: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
16: Powiedzieć, że dobra?
15: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
16: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
17: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
18: ludzkie szczątki
17: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
18: Tajemnica, której nie da się zatopić.
17: Już w księgarniach.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
21: I po reklamie.
22: Po
0: Poznań na czasie.
21: Bartek Kujewski i tym razem coś dla fanów kryminału. W ten weekend w Starym Browarze odbędzie się poznański festiwal tego gatunku. Przez 3 dni będziecie mieli okazję do spotkań z autorkami i autorami z listy bestsellerów oraz z początkującymi pisarzami. Tegoroczny idiom lustra będzie pretekstem do poszukiwań, refleksji oraz rozmów o tym, jak chcielibyśmy być postrzegani i czy pisanie jest zajęciem narcystycznym. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
22: Muzyką się żyje.
23: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Matim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
24: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
23: Eska. A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Alesso i Nate Smith, to jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze, mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień Trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą. Dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych z tą premierą.
0: Ja już parzę herbatkę, żeby posłuchać tego numeru. Słuchajcie, jeśli ta jesień będzie tak przyjemna jak nowy numer Roxy Węgiel, to ta pora roku naprawdę może trwać bez końca. Roxy, Jesień Trwa bez końca. Premierowo na antenie Radia SK.

Demi Pala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się, fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Tak jest, gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarę już teraz.

Czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK, gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta, Kukę 2115 i BDS-a, Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, to Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie. Najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: I po reklamie.

jest Oskar Cym z Wesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie.

I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Nowość od Towlą na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. No przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol. Najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Poznań na czasie.
12: Bartek Łojewski i tym razem coś dla lubiących się pośmiać. Już w ten piątek na Enea Stadionie wystąpi czołówka polskich komików. Na scenie pojawią się i spróbują rozbawić publiczność Kacper Ruciński, Piotr Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Paweł Chałupka, Adam Van Bendler, Błażej Krajewski, Darek Gadowski, Czarek Sikora i DJ Falcon One. Trasa stand-uperów potrwa do końca października. Zwieńczy ją halloweenowy występ w katowickim Spotku.

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, zapraszam. Problem samowoli budowlanych na osiedlu maltańskim i tak trzeba było rozwiązać. Uważają władze Poznania i odpierają zarzuty o zbyt małe wsparcie dla mieszkańców likwidowanych ogródków działkowych. Z 280 parceli na osiedlu maltańskim w przypadku 200 doszło do zawarcia porozumień, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Te osoby, które te porozumienia podpisały, nie zrobiły tego w zamian za życie wieczne, tylko za konkretne pieniądze. Część z tych osób wykorzystała te pieniądze do poprawy swoich warunków lokalowych, czy w układzie PTBS-u, czy na wolnym rynku. Część tych pieniędzy, które otrzymaliśmy od kurii, zainwestowaliśmy w remonty tych pomieszczeń.
1: Zdaniem Jaśkowiaka protestujący przeciwko likwidacji osiedla to zaledwie garstka tych, którzy rzeczywiście tam mieszkali. Reszta skorzystała ze wsparcia miasta lub dogadała się z kurią.
2: Moje doświadczenia z kurią w zakresie rozliczeń finansowych też nie są super przyjemne. Tak? Myśmy się wymienili z kurią na 200 milionów. Jeśli chodzi o relacje finansowe na poziomie miasto Poznań-Kościół, uważam, że one są wzorcowe, chociaż jestem ateistą, natomiast na pewno miasto na tym nie traci.
1: Prezydent Poznania zwraca też uwagę, że stan budynków i sposób funkcjonowania osiedla, na przykład brak umów na wywóz nieczystości, budziły sprzeciw osób mieszkających w sąsiedztwie. Zmieniamy temat, ale przy prezydencie pozostajemy, bo Poznań walczy o zlokalizowanie w swojej okolicy nowej amerykańskiej bazy wojskowej. Władze miasta podkreślają, że kluczowa jest bliskość lotnisk oraz wieloletnia, sprawdzona współpraca.
2: Nie ma lepszego miejsca pod taką bazę niż Poznań z uwagi na szereg parametrów. Zadeklarowaliśmy pewne inwestycje, które byłyby potrzebne, gdyby taka decyzja też powstała. Amerykanie wiedzą, że w Poznaniu my dotrzymujemy słowa.
1: Jacek Jaśkowiak dodaje, że oprócz dobrych relacji z wojskiem, kluczowa jest odpowiednia powierzchnia.
2: Potrzebne jest 500 hektarów z możliwością rozszerzenia o 300. W ogóle w Polsce dzisiaj są dwie takie nieruchomości i ta jedna jest zupełnie w innym miejscu niż zachodnia część Polski. No i w mojej ocenie nie ma lepszego miejsca niż na okolicy Poznania, żeby taka baza powstała.
1: Do sprawy odniósł się też były minister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poznański poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z Rozwoju Plus. W opublikowanym w internecie wpisie zdradza, że notatka analityczna Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje jasno, Poznań jest najlepszym miejscem na lokalizację stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, dodając, że taka decyzja byłaby wielką szansą na skok rozwojowy naszego miasta i wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję w sprawie lokalizacji podejmie jednak Pentagon lub sam prezydent USA Donald Trump. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Jest przełom w sprawie zniknięcia przedsiębiorcy spod Poznania sprzed 25 lat. Za porwaniem Andrzeja Dziamskiego miała stać grupa przestępcza znana jako Gang Borusia, ustalili śledczy z policyjnego Archiwum X.
3: Andrzej Dziamski, jeden z podpoznańskich przedsiębiorców, w kwietniu 2001 roku wyjechał ze swojego domu i ślad po nim zaginął. Niedługo po tym fakcie, po tym zaginięciu, został znaleziony jego samochód ze śladami przestrzelin z broni palnej. Krótko potem do rodziny odezwali się porywacze, żądając okupu. Jednak po jakimś czasie kompletnie zamilkli. Andrzeja Dziamskiego do dzisiaj nie znaleziono. W poznańskim półświatku krążyły na ten temat informacje. Były prowadzone w tej sprawie różne śledztwa, postępowania, ale one ostatecznie wówczas nie doprowadziły do zatrzymania osób podejrzanych. Teraz, kiedy policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w kontakcie z prokuraturą okręgową wrócili do tej sprawy, zdobyli nowe materiały dowodowe, które pozwoliły na zatrzymanie osób podejrzanych i postawienie im zarzutów. Okazało się, że za tym zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoi tak zwana grupa Borusia. Był to wówczas w latach 2000-2005 najbardziej aktywny gang działający tutaj na poznańskim i wielkopolskim terenie. Ta grupa między innymi zajmowała się napadami na kierowców luksusowych samochodów oraz kierowców ciężarówek przewożących drogie towary. W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii, bo tam ci przestępcy znaleźli swój azyl, został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boryś. Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty, a przedwczoraj został tymczasowo aresztowany. W tej sprawie zarzuty usłyszał także Sebastian Rzet, pseudonim Uśmiech, oraz Krzysztof K., pseudonim Kosa, który w tej sprawie Andrzeja Dziamskiego co prawda nie występował, ale usłyszał zarzuty właśnie napadów na kierowców samochodów. Sebastian Esz, kolejny członek członek tej grupy, jest nadal poszukiwany, a Damian W., pseudonim Donald, przebywa aktualnie w hiszpańskim areszcie, czeka na ekstradycję do Polski i tutaj będzie doprowadzony do prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Relacjonował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Przekroczenie limitu osób zarzuca organizatorom festiwalu Bittersweet nieformalna grupa Strona Czynna i składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgodnie z decyzją prezydenta na imprezie mogło przebywać maksymalnie 40 tysięcy osób jednego dnia. Tymczasem Good Taste Production chwalił się prawie 150-tysięczną frekwencją w 3 dni, a to by oznaczało przekroczenie o niemal 30 tysięcy w czasie całego trwania wydarzenia. Firma tłumaczy, że przedstawiona przez nią liczba obejmuje także imprezy towarzyszące, które odbywały się poza Cytadelą, a nawet poza Poznaniem. To może być przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jonszera w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Zakwalifikowany do podania medykamentu jest 5-letni Bruno, u którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
4: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
1: Powiedziała nam dr Elżbieta Niechciał. Szpital uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 jednostek na świecie. Lek pozwala na podawanie mniejszej ilości insuliny.
4: Każdy miesiąc, każdy rok, gdzie mamy mniejsze zapotrzebowanie na insulinę, mniejszą intensywność tego leczenia dla pacjentów jest ogromnym darem i myślę, że warto działać, żeby nawet miesiąc, rok wydłużyć tą remisję.
1: W przypadku tego leku pierwsze badania wskazują na 5 lat remisji choroby. Do końca roku trwa rekrutacja pacjentów z cukrzycą typu pierwszego w wieku od 5 do 18 lat. Wszyscy ratownicy medyczni w Wielkopolsce są już wyposażeni w zabezpieczające kamizelki do wszystkich stacji w naszym regionie. Rozwiozło je pogotowie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
5: W miesiącu lipcu odbieraliśmy bez mała 300 sztuk takich kamizelek dla wszystkich zespołów w Wielkopolsce. Przekazaliśmy wszystkie kamizelki wszystkim podmiotom leczniczym. Myślę, że w zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
1: Mówi Robert Mazurek z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Kamizelki mają chronić ratowników przed atakiem, na przykład przy użyciu noża. Ministerstwo wydało na nie około 600 tysięcy złotych.
5: Koszt takiej kamizelki, no oczywiście w zależności od producenta, od wymogów, jakie jej stawiamy, to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kamizelki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, które zostały rozdysponowane na całe województwo, koszt jednego takiego wyrobu to ponad 2000 złotych.
1: Kamizelki chronią jedynie wybrane obszary ciała. Medyk musi wiedzieć, jak je zakładać i stosować. W przeciwnym razie ograniczenia ruchu mogą utrudniać wykonywanie procedur medycznych. PTBS chce zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych na nowych osiedlach. Spółka planuje budowę 6 nowych kompleksów przy ulicy Bielicowej na Naramowicach. Na pierwszym osiedlu, gdzie powstanie 2000 lokali, będzie przypadało 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, ale przy kolejnych budowach spółka chce zmniejszyć tę liczbę. To pokłosie statystyk wynajęcia parkingu z osiedli spółki na Strzeszynie, tłumaczy dyrektorka inwestycyjna PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
6: Obserwujemy, że stan wynajęcia wynosi niecałe 50% przy tych lokalach, więc stąd w trosce o kieszeń naszych mieszkańców, czyli o opłaty wszelkie, utrzymanie, oddymianie i tak dalej. No jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy ten normatyw był prawidłowo dobrany.
7: No i tutaj też widzimy taką tabelkę z tymi właśnie danymi. Zaznaczone są tutaj miejsca tych inwestycji, w których jest te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, gdzie one się znajdują. Właśnie może spójrzmy na te dane, przeanalizujmy to.
6: Tu mówimy głównie o naszych najmłodszych zasobach, czyli wszystkich osiedlach na Strzeszynie, gdzie ten normatyw również zgodnie z miejscowym planem wynosił 1,5 miejsca postojowego. I w tej chwili mamy obłożenia na miejscach postojowych w halach garażowych poniżej 50%. Stanowi to dla nas problem, gdyż również instytucja finansująca tą inwestycję wymaga od nas minimum 50% obłożenia tych miejsc postojowych, czego my nie jesteśmy w stanie spełnić, bo nie ma takiego po prostu zainteresowania. Wzorem chociażby naszej inwestycji na Żelaznej będziemy inwestowali bardziej w rozwiązania proekologiczne typu błękitno-zielona infrastruktura, czyli wszelkie sposoby na retencjonowanie wód opadowych, na zieleń sprzyjającą właśnie wypoczynkowi, ale również taką proekologiczną.
7: Pani wspomniała o tych badaniach na samych Naramowicach. Czy państwo już analizowali, analizują to, jak wygląda to zapotrzebowanie na miejsce parkingowe w tamtym Fertlu?
6: Tak, sprawdzaliśmy to wstępnie i z naszych tutaj wstępnych badań wychodziło, że na pewno 1,5 miejsca byłoby za dużo. Natomiast no, ciężko mi dzisiaj wyrokować, jak to będzie za 2-3 lata, kiedy my będziemy bliżej do realizacji naszej inwestycji.
1: W przyszłości między blokami planowana jest linia tramwajowa. Dziś ten rejon obsługuje autobus linii numer 151, a zdaniem radnego osiedlowego z Naramowic Jakuba Czaj problem z parkowaniem jest.
8: Nie powiem nic nowego, na całych Naramowicach brakuje miejsc parkingowych. W szczególności w tej chwili na wschodnich Naramowicach, gdzie rozbudowa mieszkaniowa jest tak mocno zaawansowana, tak mocno się rozbudowuje, że tych miejsc brakuje i cały czas będzie brakowało. I sytuacja, w której w tej chwili stanęliśmy, gdzie będą oddawały 2000 mieszkań, przy czym będą chciały zmniejszyć ten współczynnik ilości miejsc parkingowych, co no bardzo mocno spowoduje to, że mieszkańcy nie będą mieli gdzie zaparkować. I tu nie mówimy o jednym, dwóch, trzech miejscach brakujących, tylko o ponad 1600 miejsc mniej dla mieszkańców nowych mieszkań, które będą oddawane za parę lat.
7: Słowem, najpierw infrastruktura, a potem takie ruchy, to państwo proponują?
8: Taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być zieloni, być eko, żeby mniej samochodów jeździło na naszych drogach, no to musimy najpierw mieć możliwości do tego. Na chwilę obecną, przynajmniej na Naramowicach Wschodnich, no tych możliwości nie ma. Nie mamy nowych dróg, nie mamy tak mocno zoptymalizowanej komunikacji miejskiej, aby móc wyeliminować ruch osobowy samochodów mieszkańców pobliskimi domów.
7: Pierwsze bloki jeszcze z tym obliczeniem, te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie mają powstać w 2028 roku. Czy do tego czasu miasto w ogóle byłoby w stanie dopiąć tutaj te rzeczy związane z infrastrukturą?
8: Powiem tak, budowa nowych dróg to są olbrzymie koszta. To są plany wieloletnie. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwóch, trzech. Natomiast można już wcześniej się do tego przygotowywać, tak samo jak było przez kupę lat przygotowywane podłoże pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice. Natomiast do tego czasu, aż będą oddane pierwsze mieszkania, no nie widzę, aby była możliwość rozwoju tak szybko budowy dróg oraz komunikacji miejskiej.
1: O tym, czy liczba miejsc parkingowych na nowych osiedlach będzie mogła być zmniejszona, zadecydują miejscy radni. Pierwsze osiedle ma powstać za 2 lata.
0: SK Poznań.
1: Zakończył się remont domu tramwajarza w Poznaniu. Prawie 100-letnia kamienica, będąca jeżyckim centrum kultury, odzyskała dawny blask. Miejsce to jest istotne dla mieszkańców osiedla, mówi miejska radna Justyna Kuberka.
9: Tutaj przychodzimy, jak mamy potrzebę pójścia na koncert. Seniorzy przychodzą się spotykać. Tu przychodzimy, jak chcemy sobie tylko i wyłącznie porozmawiać. Tutaj już są zajęcia dla dzieci, dla matek z dziećmi i dla samych dzieci. Tu mają też siedzibę koła seniorów, znaczy będą miały, mam nadzieję, ponownie wrócą do nas seniorzy. Także jest to nasze takie typowy dom kultury, a Fundacja Pana Gara, która jest teraz operatorem, nie odmówi chyba nikomu, jakby miał potrzebę zaistnieć i chciałby coś przedstawić. Będzie lepsza dostępność. Tak jak podkreśliłam tutaj w pierwszej rozmowie, że winda tutaj była bardzo potrzebna, gdyż seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka. Są wyciszone ściany, jak koncerty się tutaj odbywają, czy tam przedstawienia, nie będzie to też zagłuszać pobliskim mieszkaniom. Także na pewno same plusy.
1: Poza montażem windy budynek także ocieplono, odświeżono elewację, wyremontowano też wnętrza.
10: Wchodząc do domu tramwajarza, tak sobie właśnie pomyślałem, że teraz jeszcze mam taką nadzieję, ale musiałbym pewnie jeszcze pojeździć po innych miastach i zobaczyć, jak tam wyglądają domy tramwajarza, ale mam głębokie poczucie, że nie mogą rywalizować z naszym.
7: To jest nie tylko rewitalizacja tej sali, ale jak rozumiem, no to też jest sama rewitalizacja budynku, no, który jest już prawie 100 lat.
10: Tak, oczywiście, no tak jak właśnie zostało powiedziane, to już budynek ma prawie 100 lat, dokładnie 99, tak jak mówił pan prezydent Jaśkowiak, i został on po prostu, no, oddany mu ten dawny blask. Oczywiście też bardzo ważne są takie działania, które tutaj podjęliśmy dotyczące dostępności. Jest winda, więc to też pozwala na to, by uczestników różnych wydarzeń tutaj kulturalnych czy koncertów było po prostu więcej, aby nie było tych barier z dostępnością do kultury, co jest dla nas no, bardzo istotne. Traktujemy to jako dbanie o nasze dziedzictwo, traktujemy to jako zadanie też rewitalizacyjne w mieście. Myślę, że na wszystkich robi wrażenie, szczególnie ta sala i to, w jakich warunkach mieszkańcy będą mogli też obcować z kulturą.
1: Mówił zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek, a remont domu tramwajarza pochłonął około 10 milionów złotych.
11: W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuje się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić. A potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafia, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trance, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem trance'u. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trance to w gruncie rzeczy stary trance, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz może grać dłuższe sesje, niestety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy Trenstiesto, jak i stary Trenstiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też
12: siebie.
11: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
12: 2027 is gonna be 2026, but even better.
11: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, jest to, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
13: Mój pierwszy raz.
14: Mój pierwszy raz na scenie.
15: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
14: Mój pierwszy muzyczny idol.
15: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
14: Miałeś kasetę, plakat?
15: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to dla, naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wyjściówki.

0: występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka, daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Adashirana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Adashiran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Adashirana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Adashirana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl.
1: SK Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Dobro z Poznania dla świata. Fundacja Stowarzyszenie dla Świata organizuje pomoc dla krajów globalnego południa, głównie afrykańskich. O działalności opowiada prezes Justyna Janiec-Palczewska.
3: Pomagamy zarówno w edukacji, jak i pomagamy medycznie. Jeśli chodzi o edukację, to głównie jest to finansowanie szkół dla dzieci, ale również prowadzimy wiele programów dożywiania, a jeśli chodzi o pomoc medyczną, to wysyłamy na miejsce specjalistów, lekarzy rozmaitych specjalizacji. My działamy w Stowarzyszeniu dla Świata w oparciu o polskich misjonarzy, którzy są tam na miejscu i którzy niosą pomoc od bardzo wielu lat i to oni najlepiej są zorientowani w sytuacji tych ludzi, którym pomagamy. No i docieramy tam, wszędzie, gdzie ta pomoc jest potrzebna, czyli działa to tak, zwraca się do nas polski misjonarz, który się o nas dowiedział, mówi jaka konkretnie pomoc jest potrzebna, a my tutaj tą pomoc gromadzimy, czy też ewentualnie poszukujemy dla niego wolontariuszy, którzy byliby skłonni tam pojechać, no i wszystko wysyłamy. Dla nas najważniejsi są ci ludzie, którym możemy pomóc, bo czasem to są naprawdę niewielkie kwoty, które mogą komuś zmienić życie. Przykładem są chociażby okulary, które zbieramy. W Stowarzyszeniu dla Świata jedna para okularów może sprawić, że ktoś nie będzie musiał opuszczać miejsca swojego pracy. Weźmy na przykład taką krawcową, która całe życie utrzymywała się z szycia. Ona z wiekiem przestaje widzieć, natomiast kiedy ma okulary, może pracować nadal, może zapewniać byt swojej rodzinie, swoim najbliższym. To tylko jeden przykład takiej pomocy, ale oczywiście Stowarzyszenie dla Świata prowadzi wiele takich akcji pomocowych, a jedną z nich jest na przykład adopcja, wirtualna adopcja na odległość. Rodzice z Polski, czyli osoby, które chciałyby wesprzeć jedno konkretne dziecko, deklarują się poprzez naszą stronę www.dlaświata.org. My dla nich poszukujemy dzieci. Zwykle my mamy całą listę takich dzieci tak naprawdę z Afryki. Dzieci, które chciałyby się uczyć, ale nie mogą, ponieważ ich rodziców na to nie stać. Zatem wirtualna adopcja polega na tym, że ktoś z Polski wirtualnie adoptuje jedno afrykańskie dziecko i łoży na jego edukację. To jest koszt 100 zł miesięcznie. Ja sama mam takie dziecko. To nie robi jakiejś wielkiej wyrwy w budżecie miesięcznym. Natomiast dla tego dziecka oznacza absolutną zmianę życia, bo dzięki edukacji te dzieci mogą wyrwać się z biedy, mogą mieć taki realny wpływ na swoją przyszłość. No i w przyszłości oczywiście znaleźć lepszą pracę.
4: Tak jak Pani wspomniała, koszt wirtualnej adopcji to 100 zł miesięcznie. Na co taka kwota pozwala w Afryce?
3: 100 zł starcza na zakup podręczników, wszelkich przyborów szkolnych, opłacenie czesnego, zakup mundurka dla takiego dziecka. A mamy takie miejsce na Madagaskarze, gdzie dziecko za kwotę 100 zł miesięcznie może jeszcze mieszkać w internacie. To jest tak wielkie przełożenie i tak wielka różnica. Dlatego mówię, że naprawdę możemy niewielkim

0: kosztem komuś pomóc. I jeśli ktoś chciałby dokonać takiej adopcji, może to zrobić przez naszą stronę www.dlaświata.org. My wtedy prześlemy mu zdjęcie takiego dziecka, będzie znał sytuację też rodzinną tego dziecka. No i proszę Państwa, dzieci raz do roku po zakończeniu klasy przysyłają swoje świadectwa, piszą do rodziców list, więc no to są takie piękne momenty dla tych, którzy decydują się komuś pomóc i też taka wielka łączność między naszym a ich światem.
1: SK Poznań.
2: Jakie są reakcje na pomoc tam, na miejscu?
0: Bardzo różnie. To bardzo zależy od miejsca, gdzie przyjeżdżamy. Początkowo bardzo nieufnie, ponieważ boją się, że lekarze z Polski mogą komuś zrobić krzywdę, nie znają ich. Ale kiedy na przykład pojawiają się pierwsze osoby już zoperowane, wracają do swoich domów, opowiadają, że biały lekarz z Polski po prostu dał mu leki, przeprowadził mu operację, nic nie bolało, i nagle widzi, to absolutnie zmienia się podejście tych ludzi. I ja naprawdę byłam świadkiem takich scen, gdzie ludzie rano nam śpiewali piosenki w podzięce, pieśni kościelne intonowali w poczekalni, przynosili nam banany, pomarańcze, cokolwiek mogli w ramach wdzięczności, ale też dziękowali. Jezu, ja w ogóle widziałam, jak kiedyś jeden z pacjentów klęknął przed doktorem, tak mu dziękował. W ogóle prawie płakał ze szczęścia. I widziałam też kobiety płaczące ze szczęścia wiele razy, no bo to jest naprawdę coś niezwykłego, kiedy myślało się, że się nie będzie widzieć do końca życia, a to nagle pojawia się taka ekipa, która sprawia, że po prostu zaczyna się widzieć i no ludzie po prostu zaczynają widzieć swoją rodzinę po wielu latach albo swoich najbliższych, więc tak, ogromna zmiana. Ludzie reagują bardzo różnie na naszą pomoc. Oczywiście, że się cieszą, ale czasem nie pokazują tego, ponieważ na przykład są takie kultury, w których powaga jest uznawana za objaw bycia dorosłą osobą, na przykład i kimś takim statecznym, majestatycznym. My bywamy w takich miejscach, do których nie docierają inni. Naprawdę czasem się jedzie dwie doby z lotniska w to miejsce przez lasy, żeby tam w ogóle trafić. Czary w Afryce mają się bardzo dobrze. Mówię to z wielką przykrością, ponieważ widziałam dzieci oślepione przez szamana niejednokrotnie, ludzi dorosłych również z ponacinanymi rogówkami. W Republice Środkowoafrykańskiej wiele osób zgłaszało się do nas z powodu oślepienia przez właśnie szamana, który wlewał im do worka spojówkowego taki wywar, żrący wywar z kory jakiegoś drzewa z dżungli. Nazywało się to Yoro Kodro. Leczono tym absolutnie wszystko, czyli kiedy bolał żołądek, to kazano wypić Yoro Kodro, kiedy oczy, to wlewano. Więc naprawdę wiele trudnych sytuacji. Bardzo często też nasi pacjenci mają takie opaski wokół pępka, wokół brzucha, wokół talii, mają jakieś woreczki z zaszytymi różnymi ziołami, ale tak sobie myślę, trudno nam to też oceniać, ponieważ naprawdę ci ludzie nie mają żadnej pomocy, więc czasem jedyną pomocą może być właśnie wizyta u szamana. Dodatkowo moce jego zwiększa powszechna wiara w czary. Powszechna. Czary są tak powszechne, że są używane kości ludzi do odprawiania tych czarów. Więc kiedy nasz stomatolog wyrywał zęby, to ludzie brali te zęby i szli do dżungli je zakopać, żeby absolutnie nikt ich nie znalazł i nie zabrał. Albo na przykład oddawali dentyście i prosili, żeby on je zabrał. Bo ktoś mógłby te zęby zabrać i jakieś czary nad nimi odprawić. Więc no w ogóle to są takie rzeczy, które nam tutaj w Europie się nie mieszczą w głowie. Tam są bardzo, bardzo popularne. Afryka to jest tak nieprzenikniony, tajemniczy kontynent, że no, my tam byliśmy tylko kilka razy na kilka tygodni. Myślę, że wiemy ułamek tego, co wiedzą miejscowi.
3: A Stowarzyszenie Dla Świata można wspomóc na stronie dlaswiata.org. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. W naszej rozmowie autorka opowiedziała o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
4: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
5: Połączyć poezję z matematyką to na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
4: Na pewno łatwe to nie było, to znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów. Natomiast, żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
5: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
4: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale też z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą daną teorię opowiedzieć wierszem? I próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
5: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
4: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść dwie strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
5: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
4: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają dwa różne cele. Poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na 3 podrozdziały. Zbiory, zbieranie i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie. Część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków na przykład, jak Archimedes albo Hardy, do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
5: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak taki klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
4: Tak, tutaj jest też taki wiersz, jak który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale to, o, tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi. A błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko-eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
5: A czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być tak, trochę inaczej.
4: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
5: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka, wy?
4: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, w bulgoczącym nic.
3: To była Aleksandra Górecka, a ja dziękuję za dziś i do usłyszenia.

0: Eska Poznań.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

SK Poznań. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

Fresce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.

DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.

Wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.